0: wanae Saba Dinkon ni wakubeno Saba Dinkon tafu soja akemba baketa wavene jaye ku YouTube kafune jaku laiblare kubo wa laiblare ni kwenda kemba kebeta wavene akatafu soja Saba Dinkon jaku TikTok koko la challenge baketa wavene tafu soja kakensa Saba Dinkon wanae Saba Dinkon kakensa wakubeno bajeta wavene nkambwe Ari kulein.
1: To.
0: Wansebo.
1: Hello.
0: Kafune mukwa no wundi, kafune mukwa no wundi, ka network ayo terikiri ya bulungi. Eh. Ari kulein.
1: Kwanta.
0: Wansebo.
1: Ari ni buyi, ni bebu gere. Mazi wansa la kukuru.
0: Yesebo.
1: Ari ba kubera nte mute idi egagwa. Oh, isa idi bia kulebira le kaliwo.
0: Wansebo.
1: Oyo isa idi bia kulebira le yawo.
0: Kaliwo.
1: Asa mba kazuku wakato kawo.
0: Ka, yee, mzei. Katu, weka sokera.
1: Chino njini webale, webale. Weba kukubelela uwe, uwe isabanta wene, lidu kukiki zango uwe mbo wakusekeze
0: kuhu. Ibulia kule iblala, baketa wa.
1: Ayo, vye chila pula, boli undini.
0: Iii.
1: Atika kukume kuhu, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, kuna mkamuanyi.
0: Mkamuanyi, ya kemba kwa baketa wabene, wofuna, wofuna, wofuna, mkisa nobi tamprogram yona yona, kuredi yona yona.
1: Yes,
0: sir. Sabake mba kubaketa wabene.
1: Baba, onkwesi wabene, tafu soja ni wani soja.
0: Tafu soja ni maru.
1: Ni maru wama.
0: Saba Dinkon. Saba Dinkon ni omwidi?
1: Omwidi, msa adu omwidi gavori.
0: Nani?
1: O tafu soja, Saba
0: Dinkon. Iweka soja msa.
1: Wale no kubofu na.
0: Presenter. Presenter ni wabanga alikuwe buza buza.
1: Mkubo
0: timuna tauti ulire kemba ka tafu soja.
1: Eto njoo kulayo mukamwani.
0: Yesebo.
1: Wache kabisa kumena buti nsigika ameisu gano. Ndame no buti nsigika ameisu.
0: Yesebo.
1: Ito ya zige ntebo bafu. Akamwani kwa uemu.
0: Gale. Bambweta Saba Dinkon.